0: 突中帮助阿联酋拦截导弹。以色列与阿联酋2020年签署关系正常化协议，此后经济和军事联系不断加强。公开资料显示，铁穹防空系统由以色列拉斐尔公司研发，主要由侦测跟踪雷达、战斗管理与武器控制系统和导弹发射单元三大部分组成。2011年正式部署，用于拦截短程火箭弹和导弹。
1: 好，来看阿联酋方面12号证实，在伊朗战事中多次遇袭而停产的哈卜善天然气设施项目，目前已恢复60%的产能，到明年才能够恢复全部产能。
2: 哈卜善设施位于阿联酋首都阿布扎比，是全球规模最大的天然气处理综合体之一，承担该国约60%的天然气供应。这一能源枢纽同时是阿布扎比原油管道的起点，该管道通往富察伊拉港，可绕开霍尔木兹海峡，因此哈卜善不仅关系该国国内供气，还影响到能源出口。据法新社报道，哈卜善设施在伊朗战事中屡次成为袭击目标。阿联酋国防部启动防空系统拦截导弹产生的碎片掉落在该设施，引发大火，造成该设施多次临时停产。运营该设施的阿布扎比国家石油天然气公司12号说，哈卜善目前已恢复60%产能，预计到今年年底前能恢复80%产能，到明年才能恢复全部产能。阿布扎比国家石油天然气公司今年第一季度净收入同比下跌15%。该公司表示，如果霍尔木兹海峡今年下半年才能重新开放，该公司今年净收入将跌至35亿美元至40亿美元，去年这一数字为52亿美元。
1: 好，我们看到中东局势持续紧张，全球能源与供应链受到严重冲击。在波兰，当地不仅化肥价格飞涨，导致农民无力购买，工厂销售受阻，就连农作物出口也面临着严重困境。
3: Myślę, że ten konflikt, który mamy na Bliskim Wschodzie, na całym świecie powoduje wzrost kosztów. To są koszty wzrostu paliwa i ceny wzrostów nawozów azotowych, które głównie się produkuje z gazu.
4: 舒穆列维茨表示，波兰作为欧洲主要的化肥生产商之一，拥有自己的氮肥厂，但却未能在这场化肥价格上涨风暴中幸免。
3: Ziemi。Więc my w Polsce mamy zakłady azotowe, które produkują azot, ale produkują je na bazie gazu, który zdrożał. Więc wzrosły także ceny i nawozów. Ale wielu rolników musiało te nawozy kupić i ich koszty produkcji będą znacznie wyższe. Koszty nawozów to są dosyć istotne koszty w produkcji rolniczej, sięgające rzędu 50%, a nawet czasami więcej procent.
4: 波兰农民弗洛茨基告诉记者，化肥正在成为农业生产中最沉重的负担，他不得不转而种植一些像大豆之类的低耗肥农作物。
5: Soybeans don't need a lot of fertilizers. The soybean don't need nitrogen fertilizers. So the costs of production are very, very, much lower than on the other plants.
4: 化肥价格的上涨直接削弱了农民的购买力，当地的化肥厂销售额也因此大幅下降。
6: Na pewno spadek sprzedaży jest w granicach 40-50%, co jest niższa sprzedaż, to oczywiście no marże firmy też również maleją。
4: 波兰农业商会理事会主席舒穆列维茨在采访中强调，霍尔木兹海峡的紧张局势不仅造成了波兰农业生产成本飙升，也导致农产品出口受阻，这让本已举步维艰的农民雪上加霜。
3: Te tradycyjne rynki, które żeśmy w rynku zbytu mieli, także zaopatrywaliśmy kraje Bliskiego Wschodu. Eksportem naszych produktów rolnych zostały mocno zakłócone.
1: 再来看，据路透社12号报道说，由于中东冲突导致印刷油墨原料短缺，日本知名食品企业正计划将部分畅销商品由彩色包装改为黑白包装。
7: 据报道，总部位于日本东京的食品企业卡乐比12号表示，公司旗下原本使用鲜艳配色设计的14款畅销商品包装将改为黑白包装，涉及薯片和早餐麦片等。这些采用了新包装的商品将于5月25号起正式上架。公司还表示，在无法预判中东局势未来走向的情况下，公司将把稳定供货放在首位。作为原油提炼过程中的关键中间产物，